kwato to wambangia ana mapipo ana mapipo ana mapipo ana mapipo kwato to so kwato nyenta kwata nyenta kwata nyenta kwata nyenta kwata nyenta kwata kwato kwato kwato.